Yesu wambe yendo kandia ona kweza kuhile ata saumu isi nandateka 36 kwisi la kamemene kamba ito fam karambo keta wa Ashley Kawinzi.